Kana uchi kukusika bantu. Kana uchi kukusika bantu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe Jezu. Ofe J